0: Samrin.
1: Toda di takarera inwi. Toda bona na marama.
2: Nando di takarera farandi teni.
1: Ani wena bona rasa muntu ari na taizo murati wanga.
2: Taizo.
1: Ee.
2: Wow. Nyo taizo. Na taizo nangu ari atofi KO dati. Nende tapulera ange. Ngadzina la Yesu. Atina zo zore na ndive taizo
1: mbiri yanga. Inwana maduva ni chiamba ni vojenisa na Yesu
2: nga ngoku.
1: Ah, zvitu zokerema, zokerera nga Yesu.
2: Ni Yesu anoambiwa ninge Zimbabwe fedzi.
1: Ah, mara izvo ndi izvo chisambrin. Ndikwambori ino tiri hofi nochipiwa.
2: Zvino muti ochipiwa bonana nga mini. Uto chimbira kuto dhiandadzo rine ndikori ndombo chipiwa
1: mara wadipataidzo arari chikoto akango hezvila zvitu muthu atovya achipiwa hezvila zvitu zvumujera mutakaro vachipinga chirapo
2: zvino ifara ima ndinivudze ti vathu arifani nne ndipiche somebody umbrella mbirimedzi and the taidzo ya dhakanne ndito divudza ndagwada mandare hei taidzo nga dzina la Yesu ikupfuwa Nadi chirela ndi chiapanda
1: achisambirini.
2: Tita yuchimbira ndotengenedzo. Ndombo chipiwa, ndombo chipo. Mwe namwe adzadza mpara
1: mukumu. Na musi kuti jena hapa tiri. Havoni muto chipiwa wona kuti. Havoni muto chipiwa.
2: Nati ditani tidandadzi zvoitiyo kanei. Zvoitaya ndizvone ndito zvitanganedza ndi chirela nazo zvotoraro.
1: Chisambirini ane ambingo.
2: Ndikwamba ngofarai.
1: Habezvila zvitu muto araro chipiwa. Ufuno ya dhokotera. Dhokotera amupa rumwaro ayovhura murandu mapurisani.
2: Inezvo zvitunozvita. Zvitu ndozviita zvothe. Huditovori tiri natinese. Ndingasi divori uyapanda vala vathu vakotozvitisani. Murandu wovhuriwa.
1: Wovhuriwa.
2: Ai murandu wovhuriwa. Ndinozvikobona nendo ditakarera farai. Ini tonga nikofunesa mapungo.
1: Hasufunesa mapungo. Chiri zvimwe zvitu zvaitea kwamusina vanochipiwa nesazvidivizo ri zvichimbirisani. Zvino nne ndikori ndini tusauri. Nibva hapa, naya hapa, naya hange, naya hange.
2: Ezo zvote ndonozviita kare farai. Ndingazvo nikuvona nne ndoditakarira ngori murandui wonova panda.
1: Izvo ndizvo achisamureni. Pedzi mara nichivoamba nanne nanogovisa tonho ungari nikourwa. Ende ne achikourwa.
2: Achikourwa mungana wangu. Nanne achikourwa naini mukomana wanga. Ndingatsirwe naini.
1: Mara araripo zvoraro nozvichimbidza nikori zvemapurisani nende dori mini. Ari zviri chere anenge imapurisani.
2: Ndikoshavochira namutsiko.
1: Nini teni mavudzini.
3: Vako raro mfumakazi azundi nishili mudao. Vari arari mfumakazi wa chiamba ngoho. Idobo porora shango. Mazinana zuzuko shumiso anzo kole kole. Ritanga na machero nga lakutano.

0: mwe alizadza mutsara vutungu
1: na musi kuti jena hafa tiri havoni muto chipiwa ona kuti havoni muto chipiwa
0: na tidzitani tidziandadzi zvoitewo kanei zvoitea ndizvone ndito zvitanganedza ndichire nazvo zvotoraro
1: Chisamburin, ane ambingo
0: Ndikuamba ngofa, rai
1: Habezu lazu tumutu hara rochepiwa Ufuno ya dokotera Dokotera amuparu mwaro ayovura murandu mapolisani
0: Inezo zitunozita Zitunozita zita zote Udito vori tiri natinese Ndingasi divori uyapanda bala batu wakoto zviti sani Murandu ovuriwa
1: Ovuriwa
0: Ai murandu ovuriwa Tinozo niko wana neno ditakarera farai Initonga nikufunesa mapungo.
1: Hasufunesa mapungo. Tiri zvimwe zvitu zvaita ya kwa musina vano chipi wanisa zvidivi zvori zvichimbirisa hani. Zvino nne ndikori ndini tusauri. Nibva hapa na ya hapa na ya hangei na ya hangei.
0: Ah, ezo zvote ndinozviita kare farai. Ndingazvo nikuvona nne ndoditakarira ngori mulandui wonova panda.
1: Ah, izvo ndizvo yachisamureni. Pedzimara nichivoamba na nene nogonisa tonu. Ungari mikourwa endele atikourwa.
0: Ha, ifarai. Mgana wangu. Na atikourwa na inwi mukomana wanga. Ndingatsirwe na inwi. Ai.
1: Ah, mara arari kwazvora rinozvichimbidza nikori zvimapurisani nende dori mini. Ari zviritera anenge imapurisani.
0: Ndikoshavochira na mutsiko.
1: Nini teni mavudzini?
2: Vako raro mfumakazi azundi nishili mudao. Vari arari mfumakazi vachiamba ngoho. Idobo porora shango. Mazinana zuzuko shumiso andizwa kore kore. Ritanga na macharonga la utano.